zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.

0: Mello.
1: Odstawiono nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: tempo.
1: Bitch jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 9.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Patrycja, Artur, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
2: Ja nie mogę!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżać.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: O reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: No i już mamy 10:00 na zegarach, to co, razem sobie zróbmy takie ziewnięcie, kawkę proszę zrobić, a ja tempo podkręcę. Na tym się znam idealnie. Tupychu, niedzielne siemano. Justa i Jack Style, Turn the Lights Off, to mam dla was na sam początek. Enrique i Pitbull też się szykują.

Sad Girls. To David Guetta i Bibi Rexa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No i dobry jest to numer, no bo dobudza nas trochę. Wiadomo, sobota rządzi się swoimi prawami. Można było wczorajszej nocy trochę zaszaleć, a są tacy, którzy tego wieczoru na pewno na długo nie zapomną, a mowa tu o reprezentacji Norwegii. Ta grała wczoraj z Anglią na Mundialu, no i ekipa Halanda przegrała 2-1, ale wielu mówi, że w sumie to niesłusznie, no bo przed golem dla Anglii piłka poszybowała tak wysoko, że walnęła w kamerę telewizyjną. No i to podobno zmieniło jej tor, więc akcja powinna być przerwana. Tak się nie stało, padł gol, no i Anglia wygrała. No brzmi jak wymówka polskiej reprezentacji, jakbyśmy na Euro za 2 lata nie awansowali. One Republic, Alesso i If I Lose Myself. Gramy już teraz ten numer.

0: I tak sobie możemy pomruczeć razem z Bledką. To jej tańczy. Nowość na antenie Meloradia. No pamiętajcie, że ten numer czeka na wasze głosy na meloradio.pl. Tam w zakładce 30 Meloradia głosujecie na wasze ulubione kawałki. Ostatnio Bledka wylądowała na miejscu 24. No ale już nie raz szczyt 30 dzięki wam zdobywała. Głosujcie na naszej stronie meloradio.pl. A za moment klimatycznie się zrobi. Calvin Harris i jego klasyczek Audi P Zero Off. Oni przejmą naszą playlistę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Hey.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

Elektro Sobel w Meloradiu, który teraz ma, umówmy się, gorący festiwalowy czas. Ostatnio zagrał na Openerze, kilka wydarzeń jeszcze przed nim. A jeżeli wy też chcecie, żeby wasze lato nie było absolutnie nudne, no to luz, Meloradio się tym zajmie. Możecie pojechać na Sunrise Festival już w środku wakacji. No i między innymi tego gościa zobaczyć i usłyszeć na żywo. Axwell i jego nowość na antenie Meloradia już teraz, a karnety na Sunrise Festival możecie zdobyć, jak zgłosicie się do naszej zabawy na meloradio.pl. Gorąco zachęcam.

0: Repeat It. To Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak nas bujają w stronę 11, bujają, bo w końcu jest niedziela, można trochę wyluzować, już się nie przejmować tym, co się wydarzyło w całym tym tygodniu, tylko po prostu myśli puścić wolno. No mam nadzieję, że wy tak robicie i mam nadzieję, że już na przykład jakieś dobre śniadanko u was wleciało, no bo wiadomo, dzisiaj można sobie pozwolić na trochę więcej. A co? No, jeżeli jakieś fajne śniadanko wleciało i na przykład zrobiliście zdjęcie, no to wyślijcie mi je na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Kto wie, być może do tego śniadanka ja jeszcze jakieś gifty od Melo dorzucę.
1: A już o 11 zagramy
0: Another i Tech to You. Taki letniaczek wleci na Playkę Melo punktualnie o 11, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowia. Jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Mello Radio Olsztyn na 95 FM.
7: Jedenasta już punktualnie na zegarach. Wy widzę, że już śniadanie niedzielne macie zrobione, tak jak nasz słuchacz, który wysłał mi kanapeczki, szynka, serek, rzodkiewka, ogórek, jajeczko. Powoli zacząłem żałować, że was o to zapytałem, bo przyszedłem dzisiaj do pracy bez śniadania. Wiem, czego już nie robić, kiedy jeszcze raz się tutaj o 10 pojawię, ale za to wiem, co robić. Grać najlepiej, jak tylko potrafię. Tak zawsze macie w Mello Radio. Another i Talk to You. Od tego sobie zaczynamy. Rihanna i Only Girl. To też w playliście będzie Urzel, Roxana Węgiel, Tame Impala, Avicii, Rita Ora. Bardzo dużo tych smakowitych kąsków na niedzielny poranek mam dla was przygotowanych. Tupychu, siemano. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie. To co, rozkręcamy tę niedzielę?

0: Można dykcję z tym numerem poćwiczyć i zrobić takie... Wspaniały jest to numer. Moving to the Sun i Użel, które zagra już w te wakacje na Sunrise Festival. No i przyznam wam się szczerze, nie mogę się tego doczekać. 14 minut po 11, a wy cały czas na WhatsAppie Meloradia chwalicie się tym, co u was wpadło dzisiaj na śniadanie. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, bo ty po prostu zrobiłaś ze mnie takiego głodomora, no jak ja zobaczyłem, co ty sobie przyszykowałaś. Pochwal się wszystkim słuchaczom.
1: Dzisiaj na śniadanko miałam pizzę z serka wiejskiego, czyli taka wysokobiałkowa, a z domowymi sosikami.
0: No dobra, to dawaj przepis.
1: Jeden serek wiejski, 200 gram, może być wysokobiałkowy, jedno jajko i 50 gram mąki.
0: I to tyle?
1: Tak. I to się wszystko blenduje, wyrzuca się na blaszkę, podpieka się 15 minut, później się wrzuca na to pasatę, jak upieką te placki, później dodatki i jeszcze się zapieka 10 minut i wychodzą idealne.
0: Czekaj, bo ja muszę ślinkę, bo mi cieknie, tak muszę... O, już jest lepiej. Słuchaj, Ania, to taki posiłek, taki powiem ci, dla siłowniowego świra. Ty jakoś niedzielę aktywnie spędzasz, czy należąco dzisiaj?
1: Ja jestem generalnie po pracy, więc muszę się troszeczkę dobić z białeczkiem i tak dalej, więc tak, muszę dbać o
0: siebie. Ania, ty się nie musisz tłumaczyć, jak niedziela leżąca, ja to w zupełności rozumiem, bo jedyny sport, jaki ja w niedzielę jestem w stanie uprawiać, to dynamiczne, ale jednak przejście z lodówki pod kołderkę.

0: ale się gorąco zrobiło. Sorry Papi, Topiki, Becky G w Meloradio, trochę latynoskich brzmień, 26 minut po 11, a gorąco też będzie dziś zdecydowanie na polskich drogach. No i o tym sobie jeszcze w tej godzinie na pewno porozmawiamy.
1: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy. Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawit. Kobiety polecają kobiety.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
19: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
18: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
19: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

jak jest niedziela, to trochę słodyczy nie zaszkodzi. A Robin Schulz się na tym zna, jego Sugar w Meloradiu. 18 minut do 12 tyle nam zostało. Wymiana turnusów urlopowych, umówmy się, dziś pewnie nastąpi. No bo wiadomo, jedni urlop kończą, drudzy zaczynają. No uważajcie na siebie na drogach, szczególnie, że pogoda taka sobie. No a już na pewno nie bierzcie przykładu z 19-latka z Przesietnicy. To w Podkarpackiem. Chłop dostał prawo jazdy, no i stracił je, słuchajcie, 72 godziny później. Tylko trzech dób potrzebował, żeby zapierniczać 107 w zabudowanym. No szybko przyszło, szybko poszło, nie?

0: The Spectre. To Alan Walker w Melo Radio. Tak możemy sobie ponucić pod nosem i podbijać paluszki o kierownicę. Można. Czemu nie? W niedzielę wszystko wolno. Alan Walker za nami, a ten gość wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. A Tomorrowland zaczyna się już w nadchodzącym tygodniu. Słuchajcie uważnie Melo Radio, no żeby tam trochę być razem z nami. A co? A już za chwilę 12.
1: A już o 12 zagramy.
0: Millennium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer na antenie Melo Radia pojawi się punktualnie o 12, a zagram go przed wszystkimi. Punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą gadać, wy już ten kawałek usłyszycie.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: O reklamie.
11: No i mamy już punktualnie południe. 12 na zgarach w niedzielę, a to oznacza, że możemy się jeszcze przeciągnąć, jeszcze podociągać, tak? Żeby skorzystać jeszcze z tej niedzieli, co nie? A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano. A w tej godzinie pogadamy sobie o dawaniu drugiej szansy. I Ellie Goulding zagra. Two ships in the night.

Run, Run the River. Jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni, numer 2 ostatniego notowania 30 Meloradia. 13 minut po 12 pychu z tej strony, siemano. No a ten znak zodiaku zawsze daje kolejne szanse. Słuchajcie, właśnie przeczytałem, że osoby spod właśnie tego znaku zodiaku zawsze wierzą w ludzi, dają kolejne szanse, nawet jeśli cały świat i wszyscy dookoła mówią, żeby już w to nie wierzyć. No i ten znak zodiaku to podobno ryby, czyli osoby urodzone od 19 lutego do 20 marca. No ale muszę przyznać, coś mi się tutaj nie zgadza. No mi to się zawsze wydaje, że jak się daje 15 szansę, a nic z tego nie ma i z żadnej poprzedniej nie było, to jest się nie rybą, a baranem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

chce więcej. To Fukaj i Liwka w ramach projektu Enklawa. Przez ostatnie 3 tygodnie, jak sobie urlopowałem, to naprawdę sporo pojeździłem sobie po koncertach. No i słuchałem między innymi Fukaja na żywo. Uwierzcie, totalny sztos. Jak będziecie mieli kiedyś okazję go zobaczyć i usłyszeć w takiej scenerii, to bardzo mocno polecam. A już za chwilę usłyszycie między innymi Ele Henderson, Milki i David Guetta też na Playkę Meloradia wpadną.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: No i mamy już 20 minut. Tyle zostało nam do godziny 13. Kukę 2115. I Francis, taki mały ja. Tak podkręcamy tempo. Wysłuchacie Meloradia i bardzo się z tego powodu cieszę. Pychu z tej strony. Siemano, spędzamy już popołudnie niedzielne razem, a razem też możecie być z szybką kasą od Meloradia. No bo gdyby takie 200 wpadły wam do portfela, to podejrzewam, że nikt z was by nie narzekał. No bo nie byłoby na co przecież. Meloradio.pl, tam się po szybką kasę zgłaszacie, a na co? No tak naprawdę na co tylko chcecie. Ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Te pomysły mogą być naprawdę różne. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Roxana.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: A no właśnie, jak się nic nie zrobi, to się nie przekona człowiek, co nie? Roxana dostała szybką kasę od Mela, ale wy też możecie się po nią zgłosić. Meloradio.pl, tam was gorąco zachęcam, a zachęcam was też, żebyście posłuchali najnowszego numeru od Madony i Martina Garrixa. Swoją drogą Martin przyjechał na Openera i zagrał ten kawałek. To był totalny sztos. Bizarre! Gramy już teraz.

0: Patrząc na to, co dzieje się za oknami, ten numer jest chyba idealny. Matthew Coma i Kisses Back. Swoją drogą, jak teraz gdzieś jesteście na przykład w samochodzie i macie obok siebie drugą połówkę, to może warto dać buziaczka. No lepszej okazji niż do tego numeru chyba nie było. Za chwilę wybije 13, a po 13 z kimś z was z chęcią podejmę wyzwanie. Jeżeli ktoś z was jest chętny, żeby takie moje wyzwanie podjąć, no i zawalczyć o merch o tym Meloradia, no to gorąco zapraszam. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, do studia.
1: A już o 13 zagramy.
0: Będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i ich Beauty on the Beat. Ten numer punktualnie o 13 przejmie antenę Melo.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival!
2: Meloradio, dziękujemy bardzo strasznie.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Sprażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
12: Na zegarach jest już punktualnie 13, a ja szukam chętnego do tego, żeby podjąć wyzwanie. Zasady są proste, ja mam wyzwanie, wy je wykonujecie i dostajecie skietę od Meloradia. Czekam na wasze telefony, czekam na chętnych. 321-321-777 to numer tutaj do mnie prosto do studia. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. A Justin Bieber i Nicki Minaj zaczynają. Tu pychu, siemana.

0: Nicolas i Trips to Hard to be Humble. Tak podkręcamy dla was tempo w Melo Radio. Po 13. Podejmij wyzwanie. No i to jest chyba dobra pora, żeby ktoś z was podjął wyzwanie. Siemano, Hubert.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, jak u ciebie niedziela? Na leniwie, czy raczej gdzieś tam aktywnie spędzasz czas?
1: Aktywnie, nawet pracując.
0: O, proszę bardzo. No dobra, no to mam nadzieję, że szef cię tutaj, wiesz, nie ukaże naganą za to, że cię na chwilę zwolniłem z pracy. Szefie, to moja wina, jakby co. Ale słuchaj, Hubert, mam do ciebie wyzwanie. Czy ty jesteś jeszcze przed urlopem już po? Jak to u ciebie wygląda?
1: Jestem przed urlopem.
0: Mm-hmm. A kiedy go masz?
1: Mam go od 23 lipca.
0: O, no to już bardzo blisko, słuchaj. No i pewnie gdzieś jakieś tripy samochodowe się szykują, co?
1: Tak, tak.
0: No to słuchaj, twoje wyzwanie dziś polega na tym, że masz udawać dźwięk silnika samochodu wyprzedzającego na autostradzie.
1: Okej.
0: To co, podejmujesz się?
1: No pewnie.
0: No to dawaj, stary. To teraz jeszcze przyspieszenie, tak wiesz. Stary, no ty jesteś kierowcą po prostu zawodowym. No ja bym się w ogóle nie bał jeżdżąc z tobą. Nie ma absolutnie szans. Wytestowany w bojach, to słuchaj, jak już będziesz na tej autostradzie, to już wiesz, jak to robić. No i mam nadzieję, że też będziesz miał przez te swoje wakacje nałożone skiety Meloradia. Właśnie ci je wysyłam.
1: No i super, dziękuję pięknie.
0: No to lecimy. Podejmij wyzwanie.

A pamiętajmy, to Moonlight i Fordo w Melo Radio, 26 minut po 13. Pychu z tej strony, siemano. No fajnie, że spędzamy razem te, mam nadzieję, leniwe niedzielne popołudnie. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, co musicie szybko obejrzeć, bo zaraz zniknie.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, what is going on here? Czasem warto zaprosić sąsiadów. Join us. Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
0: Po reklamie.

Piano, to Eric Fritz w Melo Radio. Takie klasyczki też wam kochamy przypominać. Melo, słuchacie, 19 minut do 14. Spieszcie się oglądać, bo zaraz zniknie. Mowa o Farmie Bagiego, czyli projekcie tego influencera, w którym wystąpili m.in. Karola z Dresscode'u czy Natsu. No, Bagi dał znać, że do 26 lipca projekt jest tylko dostępny na YouTubie, a potem wszystko zniknie, więc mamy tylko, tak szybko licząc, 2 tygodnie na to, żeby to obejrzeć. Napisał, że przykro, no ale mam wrażenie, że jak uronił łzę w swoim nowym Jeepie, to jakoś tak może mniej boleć.

0: Young Right Now to Robin Schulz i Dennis Lloyd w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. A gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radio w to niedzielne popołudnie? Dajcie mi znać głosówkami na WhatsAppie Melo. Zdjęcia też możecie wysyłać. Jak wy spędzacie ten niedzielny czas? Czekam na głosówki. W zamian mam merch od Melo.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Taylor Swift i Loud Luxury, The Fate of Ophelia. To co, umówieni? Czekam na głosówki. Jak tam mija wam niedziela? Dajcie mi o tym znać, a ja wam po 14:00 między innymi tego sztosa zagram.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
8: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: No i mamy już godzinę 14 na zgarach. Jak wy spędzacie tę niedzielę? Oliwka wysłała mi zdjęcie, że jest pod namiotem. Oto trzymam kciuki, żeby deszcz z nieba nie spadł. Ewentualnie deszcz najlepszych hiciorów. To mam. Years and Years za moment, to zaczyna Taylor Swift. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: absolutnie genialny skład, 15 minut po 14, a jak wy spędzacie niedzielne popołudnie, chwaliście się głosówkami na WhatsAppie Meloradia, Dorota ma zdecydowane chill.
1: Siemka, ja spędzam niedzielne popołudnie w wannie, słuchając Meloradia, odprężając się, relaksując.
0: No i bardzo proszę, ale powiem tak, no jak jesteście w autach, to zawsze sobie żartuję, że się do was dosiadam, ale w tym przypadku to chyba po prostu zagram dalej.

0: Shimza w Meloradio. To Fire Fire. Takie letnie brzmienia, 27 minut po 14 na zgarach, a ja cały czas pytam, jak tam u was mija niedziela i co robicie, co porabiacie, gdzie teraz Meloradia słuchacie? No i Iwona nagrała głosówkę.
1: Cześć, tramwajerze słuchają was w pracy. Pozdrawiam wszystkich, którzy pracują dzisiaj na drugą zmianę.
0: No oczywiście, pozdrawiamy wszystkich, którzy niedzielę spędzają w pracy. Pamiętajcie, jak dziś idziecie gdzieś do restauracji albo będziecie autostradą jechać i na bramkach pani będziecie płacić, no to uśmiechnijcie się do tych wszystkich ludzi. Oni pracują, żebyśmy my mogli odpoczywać. Chylę czoła.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Meloradio Olsztyn na 95 FM. Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltaren!
12: Kto?
13: Woltaren! Woltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na was w salonie.
18: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
22: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
23: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
23: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
26: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
25: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
27: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: będzie jaśniej.
1: To Filip Ekinel, no i mam nadzieję, że to jest właśnie przepowiednia, no bo chmury nad całą Polską, deszczowo, nieprzyjemnie, no ale już w ten wtorek w Polsce odbędzie się koncert artysty, którego słońce to drugie imię. No, posłuchałem chyba wszystkich możliwych numerów jego, będąc w ostatnich tygodniach w Hiszpanii. A mowa o Bad Bunnym, no a po jego wtorkowym koncercie, który w Warszawie na Narodowym się odbędzie, będzie też afterek. To w warszawskim klubie Niebo. Mamy dla was wlotki na to wydarzenie, konkretnie 5 podwójnych, a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wtorkowy wieczór po koncercie Bad Bunnego może być naprawdę ciekawy.

0: Head, Shoulders, Knees and Toes, Offenbach w Melo Radio. No taki mały trening można sobie zrobić, wyliczając te wszystkie części ciała. A za chwilę 15 i człowiek specjalista od siłowni i innych takich rzeczy. Nie wierzę, że to przychodzi przez moje usta, bo znam Konrada naprawdę bardzo długo. Ale słuchajcie, chłop się stara i bardzo dobrze. I za chwilę postara się też wam fajnie zagrać po godzinie 15. Widzę, co przygotował, no i powiem tyle. No będzie naprawdę mocno.
1: A już o 15 zagramy.
0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. A to dopiero początek. Mówiłem, że Konrad się postarał. Konrad Traczek z wami od 15, a ja dziękuję za dziś. Pychu się, mano.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
1: Expert taniej masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
9: Po reklamie.
10: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
11: To już 15 na zegarkach, jest niedziela, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Modelki i No niektórzy też się bardzo cieszą. Modelki i włodarskie otwierają tę godzinę. Za chwilę też m.in. Chemistry i Breaking Dishes. Konrad Traczek, witajcie.

0: tak podkręcamy tempo w Meloradio na 12 minut po 15, a tak ostatnio cieszyli się Patrycja i Artur.
1: Ja nie mogę! To jest niesamowite, to jest... Ta dziewczyna ma takie szczęście.
0: Patrycja i Artur jadą razem z Melo na Sunrise Festival. Wy też możecie pojechać razem z nami do Kołobrzegu 31 lipca do 2 sierpnia. Tam będzie gorąco, będzie Hardwell, będzie Urzel, Meduza, Skytek, Scooter. No i wy też możecie wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszacie się do zabawy.

To Moving to the Sun na antenie Melo Radia, a ta funkcja na Insta się wam zdecydowanie nie spodoba. O tym więcej powiem wam za chwilę. Zagra nam też Jennifer Lopez i Pitbull. To wszystko jeszcze przed 16:00.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty? Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha? Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
20: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Second 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
21: Po reklamie.

kto się jeszcze dobrze nie obudził po wczorajszym melo, a dzisiaj jeszcze lekko boli głowa, to przy tym numerze na pewno się szybko rozbudził. Tsunami w melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a tymczasem internety wstrzymały oddech. Wszystko przez nową funkcję, która pojawiła się u niektórych na Instagramie, a mianowicie można sprawdzić, kiedy ktoś wyświetlił naszą relację. No ja tej opcji jeszcze nie mam, ale niektórzy screeny wstawiają, że już ją mają. No w takim razie teraz tylko pozostaje trzymać kciuki, żeby nie wprowadzili funkcji, gdzie widać, że na przykład screenujemy relację, albo gdzie widać, że wchodzimy na profil crusha, bo wtedy będzie trochę przypało.

0: No, od nocy trochę już minęło, ale myślę, że w niektórych głowach wciąż jeszcze rytm nocy wciąż jest. Rhythm of the Night, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio. Po 16 też oczywiście u nas jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. Oj, to będzie bardzo mocne i przyjemne uderzenie. Bebe Rexha, Faithless, punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na social.

0: Meloradio Olsztyn. Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Mam nadzieję, że macie gdzieś pod ręką jakąś dobrą jagodziankę, no bo teraz to chyba wszyscy je jedzą, mam wrażenie. Bibi Rexa otwiera nam 16 i Faithless, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Toto, Fiki, Becky G w Meloradiu za bardzo odleciały, więc zrobiły wylot z samolotu. Taka sytuacja ostatnio w samolocie z Wrocławia do Zadaru. No, babeczki ewidentnie przegięły z procentami, bo zaczęły, słuchajcie, robić dramę w samolocie. Jedną z osób to nawet opluły. No więc się skończyło mandacikiem i tym, że po prostu z samolotu je wywalili, zanim jeszcze w ogóle poleciały. No, biorąc pod uwagę, że jedna z nich miała w Chorwacji świętować wieczór panieński, to chyba nie wróży najlepiej dla tego małżeństwa.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. To Melo Radio. My też chcemy więcej, a mam dla Was świetny pomysł na to, jak spędzić końcówkę lipca i początek sierpnia. Więcej powiem Wam za chwilę. Za chwilę też u nas Olivia Adams, jeszcze przed 17:00 też m.in. Robin Schulz.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: to promocja.
1: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
2: Wstawać wcześniej!
1: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców,
3: bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
1: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
2: Rusz!
1: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltaren!
7: Kto?
8: Woltaren! Woltaren!
9: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
13: Join us.
12: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
14: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
15: Na paznokcie.
14: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
16: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

Pedro, Pedro w Meloradiu, już chyba zawsze słysząc tę nutę będę widział tego kręcącego się szopa na wideo. Być może to jest jakiś pomysł na to, żebyście pokazali nam z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival. Wsadzacie telefon do pralki, kręcicie, no i pokazujecie się we dwoje. No właśnie, cały czas czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekamy na wasze filmiki, a tam m.in. Hardwell, Scooter, Urzel. Wy też możecie tam być razem z Melo ekipą.

0: takie klasyczki w Meloradiu jeszcze przed 17. Aranczupa, Little Cisnora u nas. Swoją drogą, czy tylko mi tak szybko ten czas dzisiaj w niedzielę leci? Ledwo co się z wami witałem, już 2 godziny minęły. Coś to jest z tą czasoprzestrzenią przy niedzieli.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Choć może to jest po prostu kwestia tego, że w dobrym towarzystwie czas zawsze szybko leci. Na waszym to najlepiej. Punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Już jest. Nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Underbridge. Płyń z bitem. Poleca Melo Radio.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Ale się podzieje po 17 na antenie Meloradia. John Summit, The Chainsmokers otworzą nam tę godzinę w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Two Colors, ale będzie i Sanach. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tribs w Meloradiu, któremu nawet deszcz nie przeszkadza. Wczoraj występował w Mławie i nawet mimo tego deszczu wszystko było gita. Wiecie, gdzie na pewno nie będzie deszczu? Na Sunrise Festival w Kołobrzegu, bo pogodę już zamówiliśmy. Będzie słońce, będzie fajnie, będzie Hardwell, będzie Scooter, będzie Urzel, Meduza, Skytek, będzie też Sigala, który już za chwilę i wy też możecie być. Wbijajcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival. No i dołączajcie do naszej ekipy w Kołobrzegu. No i zgodnie z zapowiedzią Sigala już teraz przed nami.

0: Miał być dorsz, ale restauracja dała plamy, a dokładniej to dała plamiaka. O tym więcej za chwilę. Za chwilę też u nas Lady Gaga, to Melo Radio. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura,

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

restauracje nadmorskie to jednak potrafią zaskoczyć, się okazuje. Nieraz podczas wakacji, ostatnio w Jastarni, taka, no można powiedzieć, mała afera się wydarzyła. Jeden z youtuberów, słuchajcie, odwiedził restaurację, zamówił dorsza, no i co? No i się okazało, że dostał nie dorsza, a plamiaka. Afera się rozpętała, no pan szef nie był za bardzo zadowolony na to wszystko. Teraz restauracja oczywiście w internetach przeprasza, skarży się na hejt, no i zaprasza do weryfikacji przy stole. To takie trochę teraz, biorąc pod uwagę te opinie, chyba życzenie do złotej rybki. Ale Farben w Meloradio.

0: Taki wybuchowy numer w Melo jeszcze przed 18:00. My nieustająco podkręcamy tempo. Dynamite i Taya Cross u nas, ale po 18:00 też najlepszej muzy nie zabraknie. No bo jak wakacje, no to musi się dziać.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Don't Leave Kylie. Oj, bardzo to lubię. Mam nadzieję, że wy też, bo punktualnie o 18:00 zagramy. Kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Już jest. Nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Contago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Contago.com.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: 18 już na zegarkach, a my w Meloradiu nie zwalniamy tempa. Don't Leave otwiera nam tę godzinę, za chwilę też między innymi Friday, to tak, żebyśmy już pomyśleli o kolejnym weekendzie. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Another i Talk to You to Melo Radio na 14 minut po 18. Another za nami, a za to na Sunrise Festival w Kołobrzegu, m.in. Axwell i Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, James Hype, Morten, Sigala. I wy też możecie być razem z Meloradiem. Wbijajcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Pogodę mamy zapewnioną, muzę najlepszą mamy zapewnioną. No i was też. Mam nadzieję, że mamy zapewnionych. Zgłaszajcie się do zabawy. Meloradio.pl. Czekamy.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Madonna i Martin Garrix w świeżynce. Bizarre na antenie Melo Radia. No jak oni połączyli siły, to musiał wyjść hicior. Chociaż nie zawsze łączenie sił się dobrze kończy, o czym ostatnio można się było przekonać we Wrocławiu. O tym więcej powiem wam za moment. Zagra nam też Sibul. To już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
2: Wstawać wcześniej!
1: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców.
3: Bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
1: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
2: Rusz!
1: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda?
12: No.
13: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

to W&W w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19, ale się zadziało we Wrocławiu, słuchajcie, podczas tego weekendu. No niektórych mocno poniosło, no bo dwie dziewczyny wpadły na pomysł, że ukradną szpadę szermierzowi. Koleżanka koleżankę podrzuciła, no i 24-letnia koleżanka szpadę zabrała. No i też zgarnęła ją straż miejska, no i teraz za to trochę będzie musiała zapłacić, bo koszt nowej szpady to około 600, a do tego jeszcze trzeba pokryć zarówno wykonanie, ale i sam montaż. No ale po tej historii to na pewno zapamięta, że szpady szermierza bez pozwolenia się nie dotyka. Podkręcamy tempo w Meloradio. Axwell i Bon już teraz przed nami, za chwilę też Alesso i Nate Smith. To wszystko jeszcze przed 19:00.

0: Calvin Harris w Melo. A już niedługo też na Tomorrowland, to już coraz bliżej, ja już się nie mogę doczekać, tak jak i się nie mogę doczekać tego, co zagram wam po 19:00, no bo przyznam szczerze, że się postarałem, jeśli chodzi o playkę na tę godzinę.
1: A już o 19:00 zagramy
0: How Does It Feel? No mówiłem, że się postarałem. Dub Dogs punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
15: Join us.
14: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
18: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
19: Niektórzy z Was być może wracają z wakacji, a inni może właśnie na nie jadą. Dla wszystkich zagram How Does It Feel na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Fire, Fire w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. To na 7. miejscu w notowaniu 30 Meloradia. Ostatnim oczywiście może być wyżej, jeżeli wbijecie na meloradio.pl. Warto też wbić na meloradio.pl, żeby zgłosić się do naszej zabawy, dzięki której możecie pojechać razem z nami na Sunrise Festival do Kołobrzegu pod koniec lipca i na początku sierpnia. Wystarczy, że pokażecie z kim i dlaczego właśnie chcecie pojechać na Sunrise Festival. No a warto, no to chyba was nie muszę przekonywać, bo będzie Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala, Scooter, Rehab. No i wy też możecie być. Meloradio.pl, zaglądajcie!

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. To Maroon 5 u nas na 25 minut po 19 w niedzielę, czyli w dniu wymiany turnusów. No bo to zawsze albo jedni wracają, albo drudzy wyjeżdżają, a właśnie, a wy jutro to urlopujecie, czy wy jutro idziecie do roboty? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Chwalcie się, żalcie, gdzie wypoczywacie, albo jak jutro będziecie ciężko pracować. Czekam na wasze głosówki. Meloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

Lanberry, Trips i Dzięki, że jesteś. A tak, żeby wam się jeszcze utrwaliło, to wyśpiewała na koniec. Tak podkręcamy tempo przed 20 w Meloradiu. Pytałem was, kto jutro do roboty, kto jutro na urlop. No i tak 50-50. Wojtek jutro rano napisał, że na 8 leci do roboty niestety, bo urlop dopiero w październiku. Z kolei Karolina napisała, że wreszcie leci na zasłużony urlop. Jutro o 8 wsiada z przyjaciółką w samolot do Hiszpanii. No i liczy na dużo słoneczka i fajnych facetów. No to jak dobrze pójdzie, to wrócicie we czwórkę.

to dodaw Melo Radio jeszcze przed 20, więc po królewsku zamykamy tę godzinę. No i też zamykamy niedzielę powoli, ale wy koniecznie zostańcie z Melo Radiem, bo u nas najlepsza muza. Ja wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem. Poleca Melo Radio.
6: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.

Stadion nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dawaj na 95 FM. Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Ello Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Halo Radio.
1: Jeszcze mogę znieść. Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

Mellow.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival!
2: Dziękujemy bardzo, strasznie.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio. Odkręcamy tempo. Piątek.